0: Oczkiem, a będę klasznot.
1: Na hoki jesteś drinkiem, a moj pinte za wojsze regen.
2: Are you in music? The best of momentum, the best of music, all shops and best.